0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في رسالة الكنيسة في عالم اليوم وقال: الكنيسة ليست منفصلة عن العالم بل متجذرة فيه وتسير مع الشعوب لتكون علامة على محبة الله وعلى مشروعه في جمع البشرية في عائلة واحدة. رسالة الكنيسة الأولى هي أن تساعد الإنسان ليطرح الأسئلة العميقة حول أصله ومصيره ومعنى الحب والألم، كما تسهم الكنيسة في بناء المجتمع بالشهادة للإيمان والمحبة والعمل من أجل العدل والسلام والأخوة والخير العام. ويعد انسجام الإيمان مع الحياة اليومية شرطاً أساسياً لفعالية الرسالة، وتبقى الكنيسة متنبهة لتحولات المجتمع فتميز ما يستحق الاهتمام به في ضوء كلمة الله والتقليد الكنسي، وفي النهاية تتجه رسالتها إلى تحقيق ملكوت الله وخلاص البشرية عبر قداسة المؤمنين ومحبتهم الأخوية، لكي يجد العالم في شهادة الكنيسة طريقاً إلى الإيمان والرجاء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen. Wir sind gerufen, durch Liebe, Gerechtigkeit und Frieden Zeugnis abzulegen für Christus, um eine Welt zu schaffen, in der das Gemeinwohl und die Geschwisterlichkeit vorherrschen. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Czwarty rozdział pierwszej części Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest zadaniu Kościoła we współczesnym świecie. Kościół nie znajduje się obok świata ani ponad nim, lecz jest w niego wszczepiony i żyje w nim jako znak wcielenia. Jego misją jest ukierunkowywanie człowieka na najgłębsze pytania dotyczące życia oraz przyczynianie się do budowania świata ziemskiego nie metodami politycznymi, ale przez świadectwo wiary i miłości. Aby móc wypełniać tę ewangeliczną misję, konieczna jest współpraca każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego, a także dążenie do osobistej świętości i braterskiej miłości, tak aby nie było rozdźwięku między wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In particolare i pellegrini della diocesi di Wołczna, venuti con il loro vescovo per rendere grazie per i 100 anni della chiesa locale, nonché i pellegrini della diocesi di Scelze con i loro vescovi. Vi affido all'intercessione di Maria, madre del Bell'Amore, e di Santa Faustino Kowalska, apostola della Divina Misericordia, di cui abbiamo fatto di recente memoria, affinché nel cammino quotidiano confidiate sempre in Dio, Signore della storia. Sia lodato Gesù Cristo.
3: Oto słowa Ojca Świętego.
2: Mein herzlicher Gruß geht an alle Polen, vor allem an die Pilger aus der Diözese Wołczna, die zusammen mit ihrem Bischof gekommen sind, um für das 100-jährige Bestehen der Ortskirche zu danken, sowie an die Pilger aus der Diözese Szelce mit ihren Bischöfen. Ich vertraue euch der Fürsprache Mariens, der Mutter der schönen Liebe und der heiligen Faustina Kowalska an, Apostolin der göttlichen Barmherzigkeit, deren Gedenken wir kürzlich gefeiert haben, auf dass ihr auf eurem täglichen Weg stets auf Gott, den Herrn der Geschichte, vertraut. Gelobt sei Jesus Christus.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana.
5: Ein herzliches Willkommen den italienischsprachigen Pilgern.
1: In particolare ai frati minori.
5: Mein besonderer Gruß geht an die Minoriten aus Apulien und Molise, an die Gläubigen der Pfarreien Montenero di Bisaccia und Bisceglie, sowie an den Nationalverband der Verwaltungs- und Finanzdirektoren. Abschließend gehen meine Gedanken zu den jungen Menschen, den Kranken und den Jungvermählten. Das heutige liturgische Gedenken unserer lieben Frau vom Rosenkranz bietet mir die Gelegenheit, an die Bedeutung des Rosenkranzes zu erinnern, jenes marianischen Gebets, das der Tradition der Kirche so sehr am Herzen liegt. Ich lade euch ein, ihn zu beten, um den Trost unserer himmlischen Mutter zu erfahren, die eine sichere Zuflucht ist in den Schwierigkeiten des Lebens. Euch allen meinen Segen.